Witaj nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

jest piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wiesz?

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo Radio Słupca.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Meloradio Słupca.

0: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Podczas takiej upalnej pogody butelka wody, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem to naprawdę niezbędne rzeczy. A jeżeli chcecie dobrze rozpocząć dzień, to oczywiście z magazynem reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Na początku odwiedzimy schronisko dla zwierząt w Katarzynowie. W ostatnich dniach do schroniska zawitali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza w Słupcy. Najmłodsi mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonuje na co dzień schronisko, a o szczegółach tej wyjątkowej wizyty opowiedzieli nasi rozmówcy.
6: Katarzyna Kasprza-Greszeleska, mama Stasia z klasy drugiej B, szkoły podstawowej nr 3 w Słupcy.
7: Tomasz Witaszak, również jestem rodzicem jednego z uczniów klasy drugiej B, Maksia Witaszaka, którego serdecznie pozdrawiam. I jestem również wolontariuszem Stowarzyszenia Pokochaj Burka i działamy w schronisku w Katarzynowie.
5: Proszę, opowiedzcie, co to jest za pomysł, ta dzisiejsza wizyta dzieciaków ze słupeckiej trójki w tym schronisku.
6: Pomysł rodził się bardzo spontanicznie podczas festynu rodzinnego u nas w szkole. Po prostu przy luźnej rozmowie powstał pomysł. Poszliśmy z tym pomysłem do pani wychowawczyni i do pani dyrektor oczywiście. Pomysł został przyjęty bardzo pozytywnie, fajnie i tak po prostu w ciągu kilku dni udało nam się tutaj przyjechać w takiej dużej grupie i w takim fajną inicjatywą.
7: A akcja ta na celu ma oczywiście promocję zwierząt do adopcji oraz zwrócenie uwagę dzieciom na ludzką bezmyślność tak naprawdę wobec zwierząt i pokazanie im tego, jak pies potrafi się zmienić z psa lękowego, agresywnego na bardzo fajnego przyjaciela, który się tutaj przytula, łasi, podchodzi do nas, głaska się pozwala i tak dalej.
6: Jest z nami też klasa pierwsza D, dzieciaczki z wychowawcą, którzy też chcieli z nami tutaj być. I wszyscy razem zrobiliśmy zbiórkę, przywieźliśmy po prostu karmę i duże paczki, mniejsze puszki, także dzieci tu chętnie też obdarowują zwierzątka, cieszą się bardzo ze spotkania, z zabawy. Także myślę, że akcja bardzo fajnie udana i dziękujemy.
5: Czyli tutaj jednym słowem o połączenie przyjemnego i pożytecznego. Dzieciaczki mają okazję poobcować ze zwierzakami, ale też jednocześnie pomóc poprzez przekazanie tej karmy dla psiaków.
7: Jak najbardziej. No wiadomo, że piesków jest dużo. Mamy około 60 w tej chwili psów w schronisku, więc dziennie idzie naprawdę dużo, dużo tej karmy. My jako stowarzyszenie również zbieramy karmę poza schroniskiem i dokarmiamy koty wolno bytujące. Wspomagamy również rodziny, które mają jakiś tam cięższy okres, a mają zwierzaka i pomagamy im również z karmą. Oraz jak nam się uda odłowić jakiegoś pieska, też go dokarmiamy, jak go znajdziemy gdzieś i tak dalej. Zapotrzebowanie na karmę jest ogromne, że tak powiem. Oczywiście schronisko jest dofinansowane przez gminę, więc tutaj te pieski nie głodują. Jednak mimo to każda kropla się, że tak powiem, liczy.
6: Bardzo dziękujemy mamie Wandzi, Ani, która też wykonała własnoręcznie takie ceramiczne ozdoby, które mamy ze sobą, związane z piskami. One będą przekazane na bazarek w celu właśnie uzyskania dodatkowych środków na schronisko. Dziękujemy.
7: Bazarek prowadzimy na naszej stronie internetowej, na Facebooku Stowarzyszenia Pokochaj Burka i osobno jest strona Bazarek dla Bezdomnych Zwierząt Powiatu Słupeckiego. I tam sprzedajemy różne fanty. Pieniążki z tych fantów są przeznaczane na operacje dla zwierząt, kastracje dla tych kotów wolnobytujących, na wszelkie jeżeli pies jest po jakimś urazie komunikacyjnym i tak dalej, wymaga skomplikowanego jakiegoś leczenia, to też to finansujemy. Oraz na karmę jak najbardziej.
5: Chciałem jeszcze dopytać już tak na sam koniec. Tutaj mamy dzieciaczki ze szkoły numer 3, a jeżeli pojawiłyby się kolejne szkoły, które chciałyby odwiedzić to schronisko, co taka szkoła musiałaby zrobić, żeby wziąć udział właśnie w takiej lekcji w schronisku?
7: Najlepiej zgłosić się do nas, do stowarzyszenia. My oczywiście pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności, a taka oficjalna droga, ja jako wolontariusz po prostu zastosowałem pismo do pana wójta i tak jak wcześniej pani Kasia powiedziała, najpierw poszliśmy do nauczycielki, wychowawczyni, później do dyrektorki, to się spotkało z aprobatą. Zaraz jak tylko dostaliśmy aprobatę, poszło pismo do wójta, który oczywiście w tym samym dniu praktycznie wyraził zgodę, również z zachwytem, więc nie ma problemu. Dla chcącego nic trudnego, zapraszamy na naszą stronę Stowarzyszenia Pokochaj Burka lub bezpośrednio z przedstawicielami szkoły i wójtem i to wszystko można naprawdę ogarnąć w bardzo szybki i prosty sposób.
5: To byli rodzice uczniów ze Słupeckiej Trójki, Katarzyna Kasprzak-Reszelewska i Tomasz Witaszak. Dla najmłodszych była to bardzo pouczająca lekcja w praktyce, o czym m.in. mówiła wychowawczyni klasy 2B ze szkoły podstawowej nr 3 w Słupcy.
8: Małgorzata Kaźmierowska.
5: Jak tutaj pani zareagowała, jak padł ten pomysł, żeby dzieciaczki mogły odwiedzić schronisko, zobaczyć jak to funkcjonuje?
8: No z ogromnym entuzjazmem. W ogóle byłam bardzo mile zaskoczona, że tutaj rodzice wyszli z taką inicjatywą, bo myślę, że warto odwiedzać takie miejsca, bo one uczą nas wrażliwości, miłości i myślę, że ta inicjatywa, którą tutaj, z którą wyszli tutaj rodzice, a my do nich się dołączyliśmy, zachęci inne osoby do odwiedzenia tych miejsc, no i zaadoptowania pieska, bo warto.
5: A dla dzieciaczków to też taka bardzo fajna, praktyczna lekcja, niekoniecznie w szkolnej ławce, tylko właśnie wyjście do schroniska i zobaczenie tego na własne oczy.
8: Tak, dokładnie, bo tego się nie da tak opowiedzieć w klasie, nie ma jak dzieci doświadczą bezpośrednio, zobaczą, mają tutaj też możliwość z tymi pieskami sobie pospacerować, poobserwować i myślę, że to jest wspaniała lekcja, taka na żywo. Zachęcam wszystkich nauczycieli do takich właśnie lekcji w terenie, nie w ławce.
5: To była wychowawczyni klasy 2B ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza w Słupcy, Małgorzata Kaźmierowska. W naszej audycji zmieniamy temat i zaglądamy do Powidza. Jeżeli zdecydujecie się na wypoczynek nad Jeziorem Powidzkim, to na początku lipca czeka Was również możliwość wzięcia udziału w wyjątkowej imprezie. O szczegółach tej imprezy opowiedział nam dyrektor Domu Kultury Robert Czechorowski.
9: W tym roku oficjalnie świętujemy, można powiedzieć, kilka dni, ponieważ już zaczynamy 4 lipca, w sobotę, zaczynamy turniejem piłki nożnej na boisku sportowym Orlik. Dzień później, 5 lipca, mamy maraton pływacki na dzikiej plaży, więc już zaczynamy wcześniej niż zawsze Dni Powidza, ponieważ corocznie tradycyjnie Dni Powidza odbędą się w drugi weekend lipca, czyli w tym roku wypada to 11-12, ale jak już wspomniałem, świętujemy wcześniej właśnie przez ten maraton pływacki, turniej piłki nożnej, ale właśnie główne obchody odbędą się w drugi weekend lipca i oczywiście zaczniemy je tradycyjnym kiermaszem Baldwina, czyli tutaj na placu przy Domu Kultury zjadą się rękodzielnicy, osoby chcące pokazać swoje umiejętności, swój warsztat, swoje talenty, więc będzie można też właśnie zobaczyć i nie tylko zobaczyć, ale również kupić różne rzeczy, garnki, wiklinę, ale oczywiście nie zabraknie też jedzenia od naszego koła gospodyń wiejskich, od naszych kół gospodyń wiejskich. Wystawy pszczelarzy, Związku Emerytów i Rencistów, Towarzystwa Przyjaciół Powidza, więc już od rana, od godziny 11 w sobotę zaczynamy kiermaszem Baldwina, następnie ten kiermasz będzie trwać od 11 do godziny 16, no i w tym ciągu będzie można właśnie przyjść, zobaczyć, spróbować różnych potraw, zobaczyć zdjęcia Biblioteki Publicznej w Powidzu z okazji 80-lecia istnienia, ponieważ nasza biblioteka obchodzi w tym roku 80. urodziny. ale też nie tylko takie stałe stanowiska, tylko również mamy też stoiska edukacyjno-promocyjne będą różnych organizacji, ponieważ też Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie stoisko policji, wojsk amerykańskich, ale także nie tylko wojsk amerykańskich, ale również 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Te wszystkie wystawy stałe, właśnie tak wspomniałem wcześniej, policji, żołnierzy, odbędą się na rynku, więc mamy podzielone te imprezy. Pierwsza od godziny 11 na rynku mamy wszystkie stoiska profilaktyczne, stoiska promocyjno-edukacyjne, a o godzinie, a tutaj na dziedzińcu przy Domu Kultury mamy koła gospodyń wiejskich i rzemieślników. Tak. Ale nie, oprócz tego mamy również konkurs rysunkowy kredą na asfalcie, więc też będzie można zapisać się, dzieci będą mogły wziąć udział w konkursie kredą. To już też jest któraś edycja z kolei, więc też na pewno

0: Zawody sportowe, wyciskanie sztangi, siłowanie na rękę, zawody strzeleckie, a na taką częścią artystyczną będzie koncert zespołu Evergold i gwiazdą zespołu wieczoru będzie zespół Z. I po tym zespole zakończymy wspólnie, będziemy świętować z DJ-em podczas zabawy tanecznej i na tym to ten pierwszy dzień tak wygląda. Drugi dzień w niedzielę zaczynamy od rana z zawodami wędkarskimi o puchar przewodniczącej Rady Gminy Powidz. Mamy przełajowe biegi dla dzieci i młodzieży, turnieje robione przez klub sportowy Libero, też zawody strzeleckie, a także od godziny 12 do 18 tak zwany piknik nauka dla dzieci, czyli stoiska laboratoryjne, warsztaty kulinarne z piecem, stoiska konstruktorskie, fotobudki i gry i zabawy edukacyjne dla dzieci. I jak już wspomniałem, to wszystko odbędzie się na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki. I o godzinie też 14 mamy turniej zmagań sportowych, gdzie będą rywalizować mieszkańcy Powidza z przybyłymi turystami. 20 koncert zespołu Mitra i na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em.
1: Czyli tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, program jest bardzo bogaty. Też zwraca uwagę ta gwiazda tegorocznych Dni Powidza, zespół Łzy, czyli można powiedzieć kultowy utwór Agnieszka wybrzmi w Powidzu podczas tegorocznej imprezy, czyli dla niektórych sentymentalna podróż do lat 90., muzyczna podróż do lat 90.
0: Tak, zgadza się. Usłyszymy właśnie niezapomniany utwór Agnieszka, czy też Narcyz, ale nie tylko. Tylko też z takiej ciekawostki, z tego co słyszeliśmy, rozmawialiśmy z zespołem, wyszła również Agnieszka 2.0, czyli kontynuacja naszej tradycyjnej Agnieszki z lat 90. I ona na pewno też wybrzmi właśnie 11 lipca na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki.
1: Dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Powidza?
0: Warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Powidza, ponieważ mamy mnóstwo atrakcji dla każdego. Poprzez ogólnie zabawy dla dzieci, animacje, ale także koncerty ze znakomitą muzyką dla dorosłych, muzykę, którą zna każdy, więc warto wziąć udział, aby wspólnie świętować te nasze dni naszej miejscowości. To tak, powiedziałem wcześniej, bogaty program o tym świadczy, no, że jest on atrakcyjny i właśnie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: I szczegóły oczywiście na Facebooku.
0: Tak, szczegóły na Facebooku Gminy Powidz, Domu Kultury w Powidzu, gdzie dokładnie wiecie, będzie rozpisane co, w których godzinach. Bo wiadomo, wszystko jest na razie jeszcze programem ramowym, może ulec zmianie, więc najświeższe informacje zawsze na stronie Facebook Domu Kultury oraz Urzędu Gminy Powidz. Ale oprócz tego też oczywiście już niedługo ruszą plakaty informacyjne na temat poszczególnych wydarzeń.
1: I pozostaje życzyć Wam tylko jako organizatorom dobrej pogody, a co za tym idzie też dobrej frekwencji.
0: Tak, mamy nadzieję, że pogoda dopisze, ponieważ od tego też wiele zależy. Wiemy, że jeżeli nie ma pogody, to z frekwencją jest różnie, ale trzeba być dobrej myśli, że pogoda w drugi weekend lipca na pewno nam dopisze.
1: To był dyrektor Domu Kultury w Powidzu, Robert Czechorowski. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze Jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach. A my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam, co nie

0: nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
1: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powickim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powickim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowu Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale no, wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek, no i dalej już poszło. No, przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
0: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
1: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, o co nam chodzi, co my planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam się z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
0: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
1: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jezioro w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu. To tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
0: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
1: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tutaj zarówno władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanach, i Daria Zawiałow, i Mrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numeru 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas nas, którzy po widzeniu nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
0: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu, kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia i co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
1: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaży i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze dla nas, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
0: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło Ci w pamięci?
1: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przysiągnięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że było u nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
0: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
1: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal. Wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana powiedzmy zerokowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej czujowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
0: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
1: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal i to jest coś takiego fajnego. Gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe, widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym. To są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. robić, no i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
0: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
1: Tak, bo my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego spektru, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
0: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
1: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych. Jest to scena na ośrodku w Poczekowym Łazienki, będzie scena w Przybrodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze, Madę Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy, na pewno jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rap Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czy różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi. Są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
0: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powitz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
1: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czyli Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
0: Mówił jeden z organizatorów Powitz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Obecnie.
3: właśnie w Słupcy nie ma korków. Powoli zwiększa się ruch na ulicy Objazdowej, a także przed rondem Solidarność. Na razie bez opóźnień przejedziecie przez Strzałkowo. Coraz gęściej robi się jednak we Wrześni na Objazdowej przed rondem Garbsen.
6: Dzisiaj żadna wymówka, żeby nie wstawać, nie zadziała. Mamy w końcu piątek, a to znaczy, że ten dzień już na początek nas do siebie przekonał. Podkręcamy tempo, bo już w pół do siódmej. Waldek Darłak, siemano, hej!

Ja wiem, że są tacy, którzy z samego rana dzisiaj, zdając sobie sprawę z tego, że jest piątek, też zrobili wow, wow. Wiem, co zrobić, żeby od rana było wam jeszcze fajniej. Słuchajcie, mam torbę Meloradia. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Fajna torba jest do zgarnięcia, na pewno się wam przyda w te wakacje. A przy okazji też 3 szoty Meloradia do zaliczenia. 321-321-777. No dzwońcie, czekam, torba Meloradia czeka na was, a ja czekam, żebyście dodzwonili się właśnie teraz do Melo z samego radia. Z samego rana. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, no to dzwońcie do radia właśnie teraz, tak wcześnie rano. O, teraz się udało. Za 27.

0: Bob Sigler, I Can Wait. A to jest Marcin. Cześć Marcin, siemanko.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, dzień dobry. Marcin, a ty czego się nie możesz doczekać dzisiaj, co?
1: Zakończenia roku szkolnego i wakacji.
0: A, znamy to uczucie. Słuchaj, no ale dasz radę. To jeszcze tylko chwilka. Chwilka i już będą te wakacje upragnione, wyczekiwane. A co będziesz robił dzisiaj, w pierwszy dzień wakacji?
1: Spotkanie z kolegami.
0: To jest dobry plan, słuchaj. I nie mów nic więcej. Spotkanie z kolegami w piątek to się może fajnie rozwinąć. Uwaga, bo ja teraz mam dla ciebie. Wykładam karty, Marcin.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania do ciebie. Balkon czy taras?
1: Taras.
0: Szpinak czy kalafior?
1: Kalafior.
0: Teraz uważaj. Do końca życia chodzić tyłem czy skakać?
1: Skakać!
0: No to wskakujemy w ten piątek, weekend i w wakacje, a ty wskakujesz z fajną torbą Meloradia, bo już pakujemy i wysyłamy do ciebie. Dzięki Marcin, bardzo fajnego piątku i gorącego, chociaż nie wiem, może chłodnego weekendu ci życzymy. Baj, dzięki.
2: W Melo.
0: Za 15 minut siódma, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. W piątek rano, w pierwszy dzień wakacji. Też odliczacie, też czekacie. No jesteśmy razem z wami. Podkręcamy tempo, piątek rano. Jak tam, co tam u was? Jak się dzień zaczyna? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Słuchajcie, ogólnie to dzisiaj jesteśmy na tak ze wszystkim, ale na jedno pytanie powinniście zdecydowanie odpowiedzieć nie. Wiesz na jakie?
1: Na jakie?
0: Nie.
1: Nie.
0: Zaspaliście? Nie. A aha, będą newsy?
1: Będą newsy, tak, będą. Tutaj odpowiedź brzmi tak, a w newsach będzie afrykański upał. Dowiecie się, gdzie się schłodzić.
0: I to będzie już niedługo, bo za 7:07.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: And it does, i Zakaria w Mela. Tak, podkręcamy tempo w piątek, w pierwszy dzień wakacji. Za chwilę też o pogodzie.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje w piątek, sobotę oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6,99 zł za kilogram. Majonez dekoracyjny winiary 700 ml tylko 9,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo Konin Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
14: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
2: Po reklamie. Meloradio Słupca. Pogoda.
19: Bardzo dużo słońca będzie dzisiaj w Słupcy. Niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. Będzie też bardzo ciepło. Termometry już wskazują 18 stopni. Temperatura przekroczy 30. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. W sobotę termometry wskażą aż 34 stopnie. W Słupcy i w całej Wielkopolsce upalnie ma być aż do poniedziałku.
0: Piątek rano, jest już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Atak nożownika w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj po południu mężczyzna zaatakował personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Stan 3 z nich jest poważny, ale stabilny. 19-letni sprawca został zatrzymany przez policję. Afrykański upał dociera do Polski. W sobotę, niedzielę i poniedziałek temperatura może przekroczyć 40 stopni. Już dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30. Gdzie można szukać ochłody? O tym Piotr Szuster z IMGW.
20: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością.
1: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. 58% Polaków zwiększa latem wydatki na przyjemności. Tak wynika z badania Santander Consumer Banku. Najczęściej dodatkowe środki idą na spotkania towarzyskie, transport oraz sezonowe zakupy.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: My mamy dla was w Melo dużo przyjemności i to całkiem gratis. Korzystajcie, ile tylko się da. Dzisiaj także razem z nami z piątku. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w piątek rano, ostatni dzień roku szkolnego. Można powiedzieć śmiało, że pierwszy dzień wakacji. No i teraz pytanie do was. Uwaga, co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co fajnego, oryginalnego albo totalnie odjechanego? Co wy zrobiliście kiedyś w pierwszy dzień waszych wakacji i pamiętacie do dzisiaj, albo może co polecacie robić? Wyślijcie nam głosówkę, wejdźcie na meloradio.pl. Czekamy, bo za najfajniejsze, najoryginalniejsze pomysły mamy dla was oczywiście super Melo Merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co polecacie albo co pamiętacie? Dajcie znać, czekamy na głosówki od was. Melo Merch też czeka. A już za chwilę to powiemy wam o tym, gdzie większość Polaków pojedzie w tym roku na wakacje. 13 minut po 7 w Melo. Tak podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. Kto

0: Robię Szelcy Was. Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, już wiadomo, przestańcie się kłócić, już wszystko wiadomo, nie ma się co spierać. Polska najczęściej wybierana na urlop. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. 58% osób zamierza spędzić główny urlop w kraju, a 34% za granicą. No i nie ma się co dziwić, tak trochę patrząc na aktualną pogodę, to Polska to taka trochę Hiszpania, nie, Darka? Nie trzeba
1: trochę wymieniać. Tak, bo słoneczko jest, świeci, można się pięknie opalić, w sumie jak w Hiszpanii.
0: No i po co jechać tak daleko? Przecież u nas wydasz tyle samo albo nawet i więcej. I wiecie co? Tak patrzę sobie na mapę Polski z zaznaczonymi temperaturami na ten weekend, to mam wrażenie, że ktoś właśnie obok nas w polskich miast skopiował liczby z tej Hiszpanii albo z jakiegoś innego ciepłego kraju. Uwaga, jesteście gotowi na to?
1: Tak, lecimy, Waldek.
0: Macie
1: lecimy.
0: Dobra. Gdańsk, Koszalin, Katowice, Kraków 34 stopnie. Okay. Warszawa, Wrocław, Poznań 35 będzie.
1: Wow.
0: Szczecin, Bydgoszcz, uwaga, 36. I teraz, Darka, uważaj, teraz najlepsze. Marcin,
1: dawaj.
0: Trzymajmy się razem. Suwałki, 31 stopni. I to nie na minusie.
1: Wow.

0: Ma klimat, no nie, ten numer. No wakacje też mają swój klimat, a co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Można być nieoczekiwanie zaskoczonym otrzymaniem nagrody za to, że nie ominęło się ani jednej godziny lekcji.
0: Ta, nieoczekiwanie, przecież słychać w głosie, że prymus. Czekamy na głosówki, co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji. Nagrywajcie, wbijajcie z telefonu na meloradio.pl. Tam wystarczy wcisnąć słuchawkę, no i wysłać nam głosówkę. A za najlepsze mamy oczywiście merch dla was.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Wstawaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca!
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Dimitri Vegas i Tiesto. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co można robić w pierwszy dzień wakacji?
1: Ja myślę, że w pierwszy dzień wakacji można iść do pracy.
0: No można, można. Jak trzeba, to można. Nawet jak trzeba, to trzeba.
2: Lipa. Podawać świadectwo i uciekać jak najszybciej i nawet nie obracać się do tyłu.
0: To jest jakaś opcja, jakiś pomysł, ale najbardziej to nam się chyba to podoba.
3: Można leniuchować i wstać dopiero o 15.
0: No, albo nawet
4: to mi się podoba.
0: 15:15. To co, merch wysyłamy, co?
4: Wyślemy.
0: Leci do was. Kygo, Khalid i Griffin teraz.

0: Tańcz, tabletka i propozycja do 30 Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo właśnie, codziennie, teraz już za 8 minut, 8 rano. Mamy też piątek, tygodnia koniec i początek, już za chwilę też newsy będą.
1: Nie tylko tygodnia ten koniec i początek, bo szkoły koniec, wakacji początek, tak bym nawet powiedział.
0: Mów tak jeszcze. A już o 8 zagramy. Goto, Rainer Zonnewald, Loco Loco. Lato, lato. I gorąco, gorąco. W prognozie pogody też będzie. Za chwilę szczegóły.

0: 99 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano. Obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kastor!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

ruszyła przebudowa i remont dróg powiatowych w Cieninie Zabornym. Prace potrwają do końca sierpnia. W naszym regionie prowadzona jest też przebudowa ponad 1,5-kilometrowego odcinka drogi w Pospólnie i Strzałkowie. Te roboty mają się zakończyć jeszcze w lipcu.

0: aż do poniedziałku ma być upalnie. Termometry będą wskazywać ponad 30 stopni. Obecnie w Słupcy mamy już ich 20. Będzie też bardzo słonecznie. Dzisiaj niebo pozostanie bezchmurne aż do wieczora. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby.
1: Już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Na początek stolica i katastrofa awionetki tuż obok lotniska Warszawa-Babice. Zginęły w niej wczoraj dwie osoby. Dwie znajdujące się na ziemi zostały ranne. Prywatna maszyna z niewyjaśnionych przyczyn, podchodząc do lądowania, runęła na ziemię i spłonęła. Kilkadziesiąt dni wolnego od lekcji, sprawdzianów i przymusowego wstawania. Dziś koniec roku szkolnego. Ostatni dzwonek przed wakacjami na zwykle uroczystym rozdaniu świadectw usłyszy prawie 5 milionów uczniów. Najbardziej śmierdzący kwiat świata już przekwita we Wrocławiu. Dziwidło olbrzymie przyciąga prawdziwe tłumy do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wczorajszego wieczora kolejka jest cały czas.
3: Zawsze chciałam zobaczyć. Śmierdzi, no i chyba troszkę mniej spektakularny niż na fotografiach, ale to niesamowite.
2: Następna taka okazja może być za 7 lat.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Najbliższa okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko w Melo już za chwilę, więc bądźcie czujni blisko Melo Radia. Podkręcamy tempo. Bartek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, już 8. Inni gadają, a my gramy.

JD de Agostino. W Melo Radio tak dla was gramy. Dzisiaj mamy piątek, mamy weekend już niedługo i wakacje też przed nami, a jeszcze wcześniej to okazja, żebyście udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Jak czujecie, że to jest wasz dzień, to dzwońcie szybko do Melo, bo do zgarnięcia fajny merch. Są skiety i Melo Torba i oczywiście pytania, które mamy dla was w zabawie gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Kto będzie miał okazję, przekonamy się za chwilę. 321-321-777. Time.

0: Bryskaj lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już 17 minut po 8 mamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj zmierzą się Kasia. Cześć Kasia.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Kasia dzisiaj czeka na wakacje, bo na wakacjach to fajnie się w basenie leży podobno. Tak, Kasia?
2: Dokładnie tak.
0: A to taki swój basen?
2: Nie, idziemy na basen większy troszkę, większy basen.
0: Troszkę większy niż ten swój. Dobra, uwaga, jest Kasia,

0: Jest też Kamilia. Cześć, Kamilia.
1: Cześć, witajcie.
0: Słuchajcie, Kamilia to na trening się wybiera. Co trenujesz?
1: Tak, ja w drodze. Wiecie co, no w piątki to standardowo stretching, jak i zdrowy kręgosłup. Troszkę się trzeba porozciągać.
0: No tak, no dobra rozgrzewka przed tym, jak to wieczorem będziemy się wyginać. Dobra, słuchajcie, gotowi na wszystko. Mamy dla was tą zabawę, a w niej do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi skiety, za jedną melotorba. I uwaga, najważniejsze, dziewczyny, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
1: Jasne.
2: Dobra. Gotowi na wszystko.
0: No to dobra. Uwaga, pytanie pierwsze. Podczas rzutu karnego w meczu piłki nożnej zawodnik rzuca piłkę czy kopie piłkę?
3: Kasia.
0: Kasia?
1: Kamilia.
0: Kasiu, słuchamy?
3: Kopie.
0: Dobra.
4: Brawo.
0: Brawo. Jest jeden punkt na koncie Kasi. Uwaga, jeszcze pytanie drugie mamy. Czy jeże głównie jedzą jabłka? Tak czy nie?
1: Kamilia.
0: Kamilia tym razem? Kamilia?
1: Nie.
0: No pewnie, że nie, bo się żywią owadami głównie i innymi takimi.
1: Tak,
0: co to się tam...
1: Tak, księżyka, pamiętam.
0: Naprawdę? O.
1: Tak.
0: I dawałaś mu... I dawałaś mu jabłuszko codziennie rano.
1: Żeby... Nie. Kością karmę.
0: Okej, to no, jest ciekawe. Dobra, 1-1 mamy dziś. Słuchajcie, dziewczyny, wysłamy wam w takim razie za jedną prawidłową odpowiedź melotorbę dla Kamili i dla Kasi. Było miło. Korzystajcie z wakacji.
3: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Cześć, dzięki wam bardzo.
1: Pozdrawiamy.
2: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Animales i Patenge od Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No pięknie nam się ten piątek rozkręcił, a razem z nim za chwilę rozkręca się jeszcze bardziej lato, no i wakacje oczywiście. I Daria Marks za chwilę w Melo, prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa słupecka 29,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica S.p.A.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
20: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Po tych dźwiękach i po takim brzmieniu można poznać od razu, że to Mike Perry, Inside the Lines w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w piątek z samego rana. Za 18 minut będzie 9. No i co tam się dzieje? Coś się dzieje. Coś się taka podekscytowana i zdenerwowana jednocześnie.
1: Jest cudowne info. Justin Bieber dodał na swoje platformy streamingowe numery, które zagrał na Coachelli. I to są, wiesz, te live mają, możemy po prostu słuchać sobie już gdzieś na jakiejś platformie streamingowej. Mega się z tego cieszę, ale jednocześnie jestem trochę załamana, bo nie ma jego starych utworów. Na przykład Baby, Boyfriend. On to grał na Coachelli, a tego nie dodał. I szczerze, Justin, proszę o poprawę.
0: Jak mógł on ci to zrobić?
1: Nie wiem.
0: Dzwoń do niego.
1: Dzwonię.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio Lomix Alpha War i propozycje do 30 Meloradio. Głosujecie na meloradio.pl, a lista już dzisiaj wieczorem. A już za chwilę newsy będą.
1: A w nich wyjątkowo nie noga, a siatka.
0: I już. Za 8 minut będzie 9. I już.
2: A już o 9 zagramy.
0: Ale Farben Body Talk w Melo. I tak podkręcamy tempo w Meloradio.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Pogoda.
1: Już 22 stopnie wskazują termometry w Słupcy, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Temperatura wzrośnie aż do 30 stopni. Jeszcze bardziej upalnie ma być w weekend. Tropikalne temperatury utrzymają się w naszym mieście aż do poniedziałku. Niebo będzie bezchmurne. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu. Ciśnienie aktualnie jest wysokie.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch pociągów osobowych w Wielkopolsce. Trzy z nich po przebadaniu zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Wczoraj po 18 w pobliżu stacji w Białośliwiu doszło do zderzenia bocznego składów Polregio i PKP Intercity. Pociągi częściowo wykoleiły się, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
4: Na miejscu wciąż pracują służby. Przez kolejne godziny będą zabezpieczały całe miejsce zdarzenia.
3: Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz-Piła wciąż jest wstrzymany, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Nie żyje były selekcjoner polskich siatkarzy Daniel Castellani. Argentyńczyk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 65 lat. I zostajemy przy siatkówce. Polacy pokonali Turcję 3-2. To w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodowej.

To już 9 na zegarach. Cześć, cześć, dzień dobry, hej, siemano. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo dla was w piątek od samego rana, a w tej godzinie jeszcze przed 10 razem zaczniemy ten weekend.

Nie no, śmiało mogłaby chórki robić, tak gdzieś tam z tyłu, wiesz, głośno, odpowiednio, tak jak przed chwilą. W zasadzie to prawie do każdego numeru to pasowałoby, no tak. Słuchajcie, czy wy będziecie z nami na Sunrise Festival? Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to okazja, żeby je zgarnąć, będzie w Meloradiu, więc słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj po 21 na naszej antenie Sunrise on Air, czyli program z najlepszą klubową muzą, a jedną z gwiazd na Sunrise Festival będzie Urzel. Już teraz w Meloradiu.

0: chodzą na patrol.
1: Jaka Osia, Jonathan, w Meloradiu podkręcamy tempo. Coś ty tam znalazła znowu takiego, co?
2: No, ja po prostu zawsze trafiam na jakieś dziwne filmiki i znalazłam filmik, no co ty Ani, która nagrała wraz z partnerem, jakie obrzydliwe rzeczy robią w związku. No i wymienili. Widzę, że się cieszycie. Jej! I oni wymienili kilka rzeczy, które znajdują się u nich na liście i na przykład to jest pożyczanie sobie ręcznika lub szczoteczki do zębów. W sumie wymieniają się swoim DNA, więc wydaje mi się, że to nie jest jakoś dziwne. W czasie choroby nie izolują się. No i to trochę takie dziwne, no bo mieszkają razem, więc w sumie bez sensu mają się izolować. Ania również wyznała, uwaga, że gdy jej chłop puści bąka w towarzystwie, od razu umie rozpoznać, że to on. Musiałam wam to powiedzieć, bo ja jak to usłyszałam,
3: to
2: myślałam, że padnę ze śmiechu. Trochę dziwne, obrzydliwe, ale that's okay. No i na przykład wyciskają sobie jakieś zmiany skórne wspólnie, basic trochę.
3: No po coś w tej tego partnera, nie?

0: Idealne połączenie takiego wokalu Ed Sheeran i tych dźwięków od Martina Garrixa w Meloradio. No bo wiadomo, no takie fajne rzeczy trzeba odpowiednio ze sobą łączyć. Na przykład weekend z wakacjami i z piątkiem i z Melo i z energetyczną muzą. Holy moly, za chwilę w Meloradio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Kukiza. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

0: Easy on my heart. Gabry Ponte, Melo Radio. Dzisiaj całkiem easy. Możecie zdobyć szybką kasę. Dzisiaj aż 500 zł dla was do zgarnięcia. Możecie wydać na co tylko chcecie i na przykład przepuścić na coś w weekend. 500 czeka na was. Szybka kasa do wzięcia w Melo. Beata, a ty byś najbardziej to na co potrzebowała?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto. No i zaryłam cały bok prawy.
0: No, mina męża. To było pewnie ciekawe przeżycie. Ciekawe, do kogo dzisiaj trafi szybka kasa. 500 czeka na was. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i napiszcie, na co potrzebujecie. Jaki macie pomysł, na co wydać w fajny sposób na początek wakacji w ten weekend. 500 od Meloradia. Czekamy, szybka kasa do zgarnięcia. No i najlepsze, że te pieniądze od ręki będziecie mieli i będziecie mogli je wydać od razu.

0: Łatwo nie było. Nawet w niektórych momentach to trudno było. Ale teraz to już będziecie mieli z górki, bo to już.
1: Mamy weekend.
0: Jest, to już teraz. Mamy weekend.
2: Wakacje nawet w zasadzie weekend, mamy.
0: Lato, wakacje, niektórzy to korzystają. Jakieś plany konkretne podobno.
2: No, ja jadę do Sopotu na przykład jutro na chwilę.
3: No, co nam przywieziesz?
0: Co chcesz,
3: Barka? Ja chcę gofra.
2: Przywiozę wam trochę chłodnego powietrza.
0: Dobra, to ja chcę molo.

0: How Much Is The Fish i Scooter, który zagra dla was także na Sunrise Festival w Kołobrzegu w samym środku lata, a teraz już na samym starcie weekendu. Siemanka, Adi.
1: No siemanko, przypominam, odnośnie ryb, że mają dużo kwasów omega-3, a to jest bardzo zdrowe.
2: Aha, spoko.
0: I dużo innych mądrych rzeczy też dzisiaj będzie już niedługo, prawda?
1: Tak. Będą żarty, będą memy, zapraszam.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Kungstow jest London i Galaxy w Meloradio.
0: No to bawcie się dobrze.
2: Ty też.
0: Tak będzie.
2: Tak zrób.
1: Weźcie piłkę, idźcie pograć, jeszcze jak sobie podajecie.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama.

0: 20% w promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją lub kartą. Lody Manhattan 1,4 litra, jedynie 14,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry, 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Trafik.
11: Największy ruch w Słupcy jest na Objazdowej i Sienkiewicza. Na przejazd poczekacie tam około 2 minut. Gęsto jest też we Wrześni, na Objazdowej i Wrocławskiej, przed rondem Garbsen. Kierowców jest też sporo na Kaliskiej i Bukowej. Chwilę może opóźnić się też przejazd przez Strzałkowo. Upały utrzymają się w Słupcy i w całej Wielkopolsce aż do poniedziałku. Dzisiaj na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 stopni. Najgoręcej w najbliższych dniach ma być w niedzielę. Wtedy termometry mogą wskazać nawet 40 stopni. Dodatkowo będzie też bardzo słonecznie, niebo ma pozostać bezchmurne. Według synoptyków nie ma szans na deszcz.
10: To są newsy Meloradia Słupca.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Gmina Strzałkowo apeluje o oszczędzanie wody. Z powodu utrzymujących się upałów należy m.in. ograniczyć podlewanie ogródków. To szczególnie ważne w godzinach od 6 do 22. Wtedy pobór wody jest największy. Oszczędzanie pozwoli utrzymać dostawy wody dla wszystkich mieszkańców. Ze względu na upały będą też zmiany w programie Dni Strzałkowa. Organizatorzy przełożyli Zdrową Niedzielę, czyli rajd rowerowy oraz biegi uliczne. Wydarzenie odbędzie się 6 września. Przenosimy się do Oleśnicy. Koło gospodyń wiejskich Rudawa zaprasza na Noc Świętojańską. O tym, co jutro się tam wydarzy, mówi jedna z organizatorek, Małgorzata Michalak.
9: Warsztaty z pierwszej pomocy, splecenie wianków. Przejedziemy nad strumek Rudawa i tam będzie tradycyjne puszczenie tych wianków.
11: Początek wydarzenia o 16 na placu przy Świetlicy Wiejskiej. Kolejne informacje za godzinę. Zaprosimy w nich na koncerty w ramach Dni Strzałkowa.
12: Minuta do 10:00, Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
13: Atak ukraińskich dronów uszkodził obiekt przemysłowy w mieście Nowomoskowsk w Rosji. Wiadomo, że znajduje się tam kilka dużych zakładów chemicznych. Kierowcy na początku wakacji nie powinni narzekać na ceny paliw. Za litr benzyny 95 płacimy średnio 5 zł 91 groszy. Litr oleju napędowego to średnio 6 zł 5 groszy, mówi analityk rynku Urszula Cieślak z BM Reflex.
14: Ceny benzyny i oleju napędowego są niższe niż przed rokiem.
13: Od lipca nie będzie już jednak pakietu CPN. Przenosimy się jeszcze na mundial. Paragwaj i Australia zakończyły mecz bezbramkowym remisem. Także remis, ale 1-1 przyniosło spotkanie Japonia-Szwecja. Ekwador wygrał z Niemcami 2-1. Holandia pokonała Turcję 3-1. A Wybrzeże Kości Słoniowej zwyciężyło 2-0 w meczu z Curaçao.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Siemanko, 10:00 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, czyli najpiękniejszy dzień tygodnia. I to ten roboczy, o dziwo. Kungstoffilus London Galaxy, to już teraz.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Ile mamy tych stopni na termometrach? Czekajcie, aż wezmę telefon i zobaczę, żebyśmy się poczuli dobrze i żebyśmy byli w tym razem. 27 w Warszawie w tym momencie, ale 31 ma być i w całej Polsce w okolicach 30. Ale właśnie, ja mam inne pytanie, trochę też wakacyjne. Kiedy piątek jest idealny? Co musi się wydarzyć, żeby piąteczek był idealny? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie. Najfajniejsze zostaną oczywiście nagrodzone. Ja coś z Melomerchu na pewno dla was znajdę. Daria, nie patrz tak na mnie. Co skiety? Że są?
1: Tamy!
0: Są skiety? No to dzieła! Hej!

0: Pop Sinclair, który przepięknie nawiązuje do lat 2000. Tu też gościnnie Kajza. I Can't Wait, jedna z nowości w Meloradiu. Świetna jest ta nuta. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo w piątek. Piąteczek, piątunio. Przypominam, że czekamy na wasze odpowiedzi na pytanie, kiedy piątek jest idealny. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, za te najfajniejsze coś z Melomerczu się znajdzie. Darka mówiła, że mamy skiety, także jest o co walczyć. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust, Caris is Okeria, ale też bardzo weekendowo Hangover od Tae Cruza i Florajdy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To wiem dla kolegów, jeszcze przyjeżdżę mi właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
3: Dziękujemy!
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dolerua, bo niskie ceny ma.
6: To dobry czas na letni remont. Bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
9: No przecież.
8: No.
10: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

Natalia Nykiel i Error. To jest Melo Radio, 18 minut do 11. Tak podkręcamy tempo. I w piątek jak coś nie działa, to wszystko jest okej. Szczególnie w pracy, bo można trochę posiedzieć dłużej, wychillować, w rozumieniu oczywiście niepracowania, to jest mega istotne. A jeżeli wy chcielibyście pomyśleć o czymś znacznie milszym, na kim na przykład jak Sandra jest festiwal, to jest ku temu dobra perspektywa, bo dzisiaj jak będziecie słuchać Melo po 18, to macie szansę na ploty, to jedno. A po drugie, dowiecie się całkiem sporo o tej imprezie, no bo Sandra i Soner też będzie po 21, także szykujcie się na potężne muzyczne wrażenia, no i zgarniajcie te wloty, bo już pod koniec lipca jedziemy do Kołobrzegu i będzie epicko.

0: Moonlight i Fordo Alabama Ten w Melo Radio. 10 minut do 11. Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć. Poopowiadam wam, że dzisiaj to raczej w szkołach będzie bardzo krótko.
0: Bardzo krótko w szkołach? No
1: tak.
0: Dobra,
1: znaczy
0: to
1: bo
0: chyba
1: ciepło
0: dobrze.
1: I w sumie wakacje.
0: No, no tak, no bez kitu. Ma to trochę sensu.
2: A już o 11 zagramy.
0: A wiecie, co jeszcze ma sens? Save My Love od Kygo. To jednak działa ten aparat, czy nie, Iga? To czemu to fleszem strzeliło? Tak po prostu dla beki, nieważne.
1: Ta po prostu nuta... chciała cię oślepić.
0: Świetnie, oświeciłem się.
2: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

0: branży radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i bigos złoty 89 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Prawo jazdy? Zrób to na luzie. Ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie. Kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na turbo. Dzwoń 500 076 890.
9: Wszystko, czego dziś chcesz.
10: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
18: No ale co, Barbara? Rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Temperatura w Słupcy cały czas rośnie. Termometry już wskazują 26 stopni. Po południu na termometrach zobaczymy 30. W weekend najcieplej ma być w niedzielę. Wtedy spodziewajcie się nawet 40 stopni. Upały utrzymają się aż do poniedziałku. Niebo pozostanie bezchmurne. W najbliższych dniach nie ma szansy na deszcz.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Urszula Salamon, zapraszam. W gminie Powic wprowadzono zakaz podlewania ogródków i trawników oraz napełniania basenów. To w związku z wysokimi temperaturami. Zakaz będzie obowiązywać przez całą dobę aż do niedzieli. O oszczędzanie wody apeluje z kolei gmina Strzałkowo. Tymczasem wójt gminy Powic, Jakub Gwit, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Decyzję podjęto podczas wczorajszej sesji Rady Gminy. Na koniec mamy dla Was zaproszenie na Dni Strzałkowa. Główna impreza odbędzie się jutro, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Radosław Bartkowiak.
2: Na stadionie Polanina Strzałkowo, tam będą wszystkie atrakcje. Główną gwiazdą tych sobotnich Dni Strzałkowa będzie Wiktor Dyduła.
0: Dzisiaj natomiast w Strzałkowie odbędzie się Good Wave Festival. Zagra m.in. Messiah. A za godzinę zaprosimy Was na Noc Świętojańską w Oleśnicy.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Potwierdziły to wstępne badania. 19-latek wczoraj zaatakował nożem personel oraz pacjentów wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Ze względu na upały niektóre szkoły rezygnują z zakończenia roku szkolnego na świeżym powietrzu. Będzie zatem krótko, przede wszystkim z troską o zdrowie uczniów, mówi Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz ze szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie.
5: Uczniowie już i tak czekają na wakacje, a ci, którzy chcą się jeszcze ze sobą spotkać, spotkają się pewnie w przyszłym tygodniu.
4: O organizacji zakończenia roku szkolnego placówki decydują samodzielnie. Szczecińscy naukowcy stworzyli biomateriał do leczenia złamań kości nadgarstka. Nazywa się Light Bone, jest mniej inwazyjny niż śruby ortopedyczne, utwardza się pod wpływem światła i ciepła, a później się wchłania.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, 11 na zegarach. Adi po tej stronie. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Nareszcie! Kygo, Kylie Griffin, Save My Love. Od tego zaczynamy. A to będzie też nuta, która pojawi się na...

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, a ja pytam was, kiedy piątek jest idealny? Co trzeba zrobić, co trzeba mieć? Mamy słuchaczy?
1: Najlepiej, żeby to był 10, koniec pracy i wypłata. Pozdrawiam.
0: Pozdro, idealnie to brzmi.
2: Najlepszy piątek to jest ten piątek, kiedy od poniedziałku zaczynamy urlop. Pozdrawiam.
0: No sztos totalny.
3: Idealny piątek to wiesz, że idziesz na urlop, a w dodatku jeszcze w tym dniu wpada wypłata.
0: No dosłownie. Kiedy jest piątek idealny, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki i za te najfajniejsze całość z Melomerczu wam się trafi. Może nawet skiety. Hej!

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka Enklawa i chcę więcej w Melo Radio. 28 minut po 11. Pytam cały czas o to, jaki jest idealny piątek, co musi się wydarzyć, by piątek był idealny. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A my jeszcze w tej godzinie zagramy Tripsa i Kubańczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Klasyka w nowoczesnym wydaniu, ale za to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra. No na piątek idealna.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

Ostatni raz zatańczysz ze mną, to Tripsy Kubańczyk w Meloradio, 19 minut do 12. I szybkie przypomnienie, no bo skoro piątek, to by być może pamiętacie, a jeżeli nie, to chętnie przypomnę. Do zgarnięcia macie nie 200, a 500 złotych w szybkiej kasie. I to na co tylko chcecie. Dlatego, jeżeli akurat macie moment, co polecam bez kitu zrobić od razu, to wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, na co byście chcieli to wydać, po prostu od serducha. Ja powiem wam tylko tyle, że im bardziej szalone pomysły będziecie mieć, tym większa szansa. 500 czeka.

0: Shinzai, Fire Fire w Melo Radio. A ja już nie Fire Fire piąty dzień. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu,
1: się. No to trzymaj się, bo Fire to bardzo zły nauk. No ale będzie Fire z nieba, bo upały straszne będą i miasta europejskie nie są na nie przygotowane tak naprawdę.
0: Fantastycznie, w ogóle to jest super, że ekstra jest.
2: A już o 12 zagramy.
0: K-popowo trochę będzie. Country X i Golden w Melo Radio. Ten numer w Melo Radio punktualnie o 12. Polecam już teraz robić głośniej, bo jest naprawdę świetny.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: Paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: O reklamie.

0: żar będzie lał się z nieba przez cały weekend. Najcieplej ma być w niedzielę. Wtedy na termometrach zobaczymy w Słupcy nawet 40 stopni. Dzisiaj natomiast mamy rozgrzewkę przed największym upałem. Termometry maksymalnie wskażą 30 stopni. W najbliższych dniach będzie też bardzo słonecznie. Niebo pozostanie bezchmurne aż do poniedziałku.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Urszula Salamon, zapraszam. Aż do poniedziałku w Wielkopolsce temperatura w ciągu dnia będzie przekraczać 30 stopni. Z tego powodu w gminie Powic wprowadzono zakaz podlewania ogródków i trawników oraz napełniania basenów. Będzie obowiązywać przez całą dobę aż do niedzieli. O oszczędzanie wody apeluje też gmina Strzałkowo. Z powodu upałów nie odbędzie się tam wydarzenie Zdrowa Niedziela. Zaplanowany na ten weekend rajd rowerowy oraz biegi uliczne odbędą się 6 września. Jutro z kolei chłodu będą szukać uczestnicy Nocy Świętojańskiej w Oleśnicy. Około 20 nad strumykiem Rudawa odbędzie się tradycyjne puszczanie wianków. Wcześniej też czeka wiele atrakcji, mówi jedna z organizatorek Małgorzata Michalak.
2: Darmowe dmuchańce, wata, cukrowa, popcorn. Będzie też poczęstunek od KGW. Warsztaty z pierwszej pomocy, splecenie wianków.
0: Początek wydarzenia o 16 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Oleśnicy.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zaczynamy od Wenezueli. Ponad 50 tysięcy nazwisk jest na liście zaginionych po trzęsieniu ziemi. Rodziny poszkodowanych walczą z czasem, aby dotrzeć do ludzi znajdujących się pod gruzami. Zginęło dotąd co najmniej 235 osób. Europejskie miasta tymczasem nie są przygotowane wciąż na upały. Przy ponad 40 stopniach kurtyny wodne, zdroje i klimatyzacja już nie wystarczą. Dlatego, jak mówi architektka krajobrazu dr Kamila Boguszewska, trzeba wprowadzać nowe rozwiązania.
5: I to naprawdę wprowadzamy drzewa. Zielone dachy, zielone ściany. Nie bójmy się pnączy, ochładzają tą przestrzeń.
4: Warto stawiać też na tańsze, ale energooszczędne nawilżacze powietrza. I na koniec ważna informacja dla prawdziwych miłośników zakupów. W tę niedzielę sklepy będą otwarte. A kolejna niedziela handlowa przypada dopiero 30 sierpnia, także korzystajcie.

0: Siemanko, 12 na zegarach. Dzięki, Marcin, za pozytywne zakupowe newsy. Bardzo doceniamy, bo się przyda to wszystkim. Biorąc pod uwagę, że sporo osób wyjedzie gdzieś na Mazury i tak dalej.
1: No pewnie.
0: Czujcie się bezpiecznie i zaopatrzeni.

0: O, proszę bardzo, WhatsApp Meloradę się kłania.
1: Piątek jest wtedy, kiedy wracasz z kursu po całym tygodniu do domu, żeby przywitać rodzinę.
0: No i pięknie, stary, ale mega mi zaimponowałeś tym, naprawdę, sztosik.
2: Moim zdaniem idealny piątek jest wtedy, gdy szef zadzwoni, że nie musisz dzisiaj przejść do pracy.
0: Ale ekstra, trzymam za to mocno kciuki, żebyście mieli kiedyś taką sytuację, naprawdę. A tymczasem muzyczne tsunami, które od wielu, wielu lat jest po prostu świetne.

0: The Bowser i Magnetic w Melo Radio. 27 minut po 12 podkręcamy tempo i mamy piątek, czyli pojawią się nowości muzyczne i za chwilę, no bo jeszcze w tej godzinie będę miał dla was coś zupełnie nowego od Alana Walkera. I to będzie współpraca, ale jeszcze wam nie chcę do końca powiedzieć z kim, bo to niespodzianka. No za chwilę wracam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another

0: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek. Minek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Clean Bandit, Rockabye i 17 minut do 13. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. No powiedz państwu, co zrobiłeś z cwaniaczku, no?
1: Pociąg włoski, dwa kokoski.
0: Dobra, piątek. Słuchajcie, obiecałem, że będzie premierowo zupełnie nowe nagranie. To był przed momentem Mikołaj jako fan kokosów. Nie pytajcie, nie wiem dlaczego, może jeszcze ananasa lubi. Nieistotne. Słuchajcie, Alan Walker pochwalił się zupełnie nowym nagraniem. Do współpracy zaprosił nikogo innego. Ava Max, czyli ponownie spotykają się razem, by no zaczarować scenę muzyczną. I to dosłownie tak będzie w tym przypadku także. To była bardzo udana współpraca poprzednim razem i tutaj coś czuję, że będzie identycznie. Poznajcie Fate premierowo w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Gdzieś to już słyszałem.
1: Ja znam gdzieś ten motyw.
0: Ja jakiś też to kojarzę.
1: Też filmem mi się kojarzy.
0: No jakie, ale epickie coś takiego, nie? No.
1: Ale banger w ogóle.
0: No sztos, zarąbista nuta. Dobrze, że nie powiedziałem inaczej. Jak wiecie, co to było, ten sample, skąd się wzięło i tak dalej, dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, bo teraz będziemy kminić.

0: Przed chwilą pytaliśmy o nowego Alana Walkera. Skąd te sample, bo my to kojarzymy z Mikołajem i w ogóle, nie? No i mamy odpowiedź z WhatsAppa. Siemano.
1: Yo, yo, ten nowy Alan Walker to Carmina Burana. Sporo lat ma.
0: No bez kitu. Dobra, no to udało się, znalezione.
2: Ale pochwalę się, że ja sobie przypomniałem, zanim usłyszałem głosówkę.
3: O, fortuna.
0: Tak było. Co w newsach, Ula?
4: Nie będę śpiewać.
0: Jak to?
4: Powiem o tym, jak że tankować to najlepiej dziś.
0: No jak tankować to?
5: A już od 13 zagramy.
0: A Lottery Talk to You w Meloradio. No, to śmigajcie, tankować, uważajcie na siebie i miejcie włączony Meloradio. To gramy punktualnie o 13.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama. Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje w piątek, sobotę oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6,99 zł za kilogram. Majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 10 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Na początek apel resortu klimatu. Nie używajcie ognia w lasach, bo od stycznia do końca maja doszło już do 4,5 tysiąca pożarów lasów. To więcej niż rok temu. Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Benzyna 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,02 zł, 98 6,70, a diesel 6,17. Na koniec o tym, że Polacy dbają o zdrowie, urodę i dobre samopoczucie. Prawie 80% Polaków wydaje na to 300 zł miesięcznie, mówi Agnieszka Kozioł ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
2: Aż 67,5% respondentów wskazało suplementy diety i witaminy, a 67% kosmetyki i pielęgnacje.
1: Rzadko z kolei korzystamy z wyjazdów wellness czy spa.
0: Siemanko, 13 na zegarach. Piątek, piąteczek, piątunio. Tylko przypominam, bo niektórzy może zapomnieli, albo nie wiem, poczuli się trochę gorzej, zrobiło wam się smutno, to się uśmiechnijcie, bo jest Friday! A to jest Another Talk to You, który na pewno pojawi się dzisiaj w 30 Meloradia. Kto jeszcze nie głosował, to zapraszam, meloradio.pl.

sprawi, że będziecie mieli ochotę coś podziałać. A warunki będą ku temu, bo będzie bardzo ciepło. Może nie mówię, że od razu z rana, ale wiecie, jak już minie to 37 stopni, to wieczorem będzie fajnie. I tak się spotkać z ziomkami w plenerze, to myślę, że jest naprawdę dobra opcja, więc zadzwońcie od razu, nie czekajcie, tylko się umawiajcie i róbcie coś fajnego. A może wam pogra na przykład J-Lo do tego? Swoją drogą, nie wiem, czy widzieliście, ale J-Lo też w serialach występuje. J-Lo, Pitbull, Dance Again, to już teraz.

puszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Gips, PZ, For Money i Karnawał w Maloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 28 minut po 13. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze będę miał dla was bardzo fajne nawiązanie do klasyka z panem Drainmanem na czele i mam tutaj na myśli formację Disturbed. Raczej część z was może ich kojarzyć ze słynnego wa-a-a-a i takich trochę bardziej metalowych brzmień, ale tutaj Cyril sprawił, że The Sound of Silence jest bardziej klubowe. To jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Mamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
7: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
8: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
6: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
7: Iga Dudziuk.
8: I Mikołaj Kujawiński.

Calvin Harris, John Newman i Blame w Meloradiu, 18 minut do 14. Calvin będzie na tegorocznym Tomorrowland. A teraz jeszcze szybkie przypomnienie, że po 18 macie szansę zgarnąć wloty na przepiękną polską imprezę, która będzie Piska Sunrise Festival. Możecie tam być po 18, słuchajcie uważnie, no bo wtedy szansa na zaproszenia, dzięki którym dostaniecie się do Kołobrzegu tak naprawdę, także walczcie, koniecznie, serio, bo będzie ekstra. Już pod koniec lipca się tam będziemy łapać i będzie naprawdę superancko, bo pełno scen, dużo pozytywnej energii. Tylko was brakuje. Do dzieła. Słuchajcie Melo po 18. Milky, David Guetta, Just the way you are.

0: Bledka i tańcz, 8 minut do godziny 14. Tak wam gramy w Meloradio w piątek, piąteczek, piątunio. No i wakacje chyba można powiedzieć, że w sumie to już są, no bo ta temperatura, nie? Jest gorąco.
1: Temperatura.
0: O, wiedziałem, że oczywiście nawiązanie do Skolima.
2: No pewnie, no.
1: A jak?
2: Czego byś się innego spodziewał?
0: Nie, no. Czyli piątek, tak? Wszystko
1: nie
0: dobrze.
1: Nie, no, zerwaliśmy.
0: Czekaj, co?
1: Chociaż nie byliśmy razem.
0: Czekaj, co?
2: Co, ty nie słyszałeś o tym słynnym rozstaniu ze Skolimem?
0: Nie. I gdzie to było?
1: W Meloradio.
0: Aha!
3: A już o 14 zagramy.
2: Turn the lights off.
0: Czemu mi nic nie powiedzieliście? Nie wiedziałem.
2: No, to trzeba Free Fightu słuchać. No co ty, gościu, nie wiesz?
1: Masakra.
2: Nie wiesz?
0: Pa!

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa słupecka 29,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
19: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
20: Ale sztosy!
21: Ale co?
20: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisi.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Najbliższe dni będą upalne, takie są prognozy IMGW. Jutro na zachodzie kraju nawet 38 stopni, a kulminacja gorąca w niedzielę i poniedziałek. Na termometrach możemy wtedy zobaczyć nawet 41 stopni. No i w związku z upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię. Można zgłaszać tam przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. A dziś uczniowie pożegnali szkołę. Jakie mają wakacyjne plany?
3: Może nad morze, ale nie wiem.
4: Może nad morze właśnie. A wiemy, jak się pisze to morze? Morze i nad morze?
3: Że to morze, nie, że morze to z wodą, to się pisze przez skropkę, a to morze z wodą przez RZ.
4: No i super, świetnie zdany język polski na 6.
3: Na 5, ale tak.
2: Z uczniami w Lublinie rozmawiał Mateusz Kasiak.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wektra do mnie dzwoni, proszę przestać, bo jestem w pracy.
0: Okej, okay, sorry, już się rozłączam.
1: O, przestali.
0: Widzisz?
6: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: Wreszcie piątek. A propos dzwonienia, Mikołaj ma fantastyczną historię do opowiedzenia.
1: Tak, czekałem dzisiaj na kuriera. To znaczy inaczej, czekałem na kuriera w ogóle. Myślałem, że będzie w przyszłym tygodniu. Okazało się, że będzie dzisiaj. Jej. Więc napisałem mu bardzo ładną wiadomość, że niestety nie będzie mnie w domu co najmniej do 19:00 i czy mógłby na przykład do pracy mi przywieźć albo do jakiegoś punktu. Na co on napisał? Na poniedziałek. A ja zapytałem, aha, czyli nie ma możliwości odbioru w jakimś punktu, w jakimś punkcie. I dostałem wiadomość zwrotną GLS.
0: No ale czego ty nie rozumiesz?
1: No właśnie, właśnie tego na końcu.
0: Natomiast wszystko się dobrze skończyło.
1: Tak, pan zawiózł mi jednak do punktu. Bardzo był miły i bardzo pomocny, dziękuję.
0: Pozdrawiamy wszystkich kurierów, kochamy was. Iga, Mikołaj, siemanko!

Ariana Grande, Break Free, podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz przenosimy się, znaczy za moment, do Włoch. XD. Mam nowy tatuaż najwyraźniej. Dzięki, Adrian.

0: Aleksej Jędrzejczyk, Mikołaj, zamknij oczy i wyobraź sobie piękną scenę. Jesteśmy we Włoszech.
1: O, świeci słońce.
0: Oczywiście.
1: Komendatori.
0: Zbliżamy się do fontanny di Trevi.
1: Dzieło sztuki. Słyszę ten szum. Wow, ale zaraz będziemy oglądać fantastyczne piękno.
0: Chcemy podejść, zrobić sobie zdjęcie, a tam?
1: Mi scusi, drodzy państwo.
0: Mężczyzna, który się kąpie i nie chce wyjść.
1: Co jest?
0: I powiedział, że nie, nie wyjdę. Nie.
1: No jest w sumie gorąco, ale są inne sposoby. Ja na przykład się ogoliłem na zero.
0: Ja chodzę pół rozebrana.
1: I każdy jest zadowolony.

0: Armin Van Buren, Sophia Alice Baxter, Not Giving Up On Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a teraz porozmawiajmy o kochaniu się.
1: Tak, ponieważ pewien seksuolog...
0: Znany
1: skądinąd. No, zrobił takie podsumowanie właśnie, jak długo polski mężczyzna tak przeciętnie daje sobie radę.
0: Posłuchajmy.
2: Najwięcej Polaków uprawia seks przez 3 minuty, na drugim miejscu są 2 minuty, na trzecim miejscu są 4 minuty, 5, 6, 7, 8.
1: 9, 10.
0: 11.
1: I tak dalej, nie? Tak już leci. 3 minuty, ale czy to jest, wliczamy w to na przykład, wiesz, grę wstępną?
0: Nie, nie.
1: Albo jakieś takie francuskie różne klimaty?
0: Nie, sam stosunek po prostu tyle trwa.
1: Aha, no to ile powinien trwać?
0: Liczę, no, analizuję. No.
1: Bo wiesz, to jest cardio też, nie?
0: No dobrze, ale no to jest fajniejsze niż siłownia przecież.
1: Znaczy, no zależy dla kogo. Znam takich, co... A może nie będę kończył. Arnold Schwarzenegger kiedyś miał taki wywiad. Wpadło. Polecam obejrzeć.
0: Ała, coś mi do oka wpadło.
1: Sad Girls. To ja.

0: Boże, co ja powiedziałem. I Reiner Zonneveld, to jest Loco Loco i to były, co, jakieś 2-3 minuty szaleństwa?
1: Jakoś tak.
0: Podobno właśnie tyle trwa przeciętny seks Polaka. Ale no właśnie, odbyliśmy tutaj taką dyskusję, między innymi, że to jest kardio i Paweł bardzo mądrze odezwał się na WhatsAppie Melo Radia.
1: Sprawdzimy, czy mądrze.
0: Bardzo mądrze.
2: Cześć Melo. Jasne, to jak ktoś ma pracować, to wtedy można się zastanowić nad ilością minut tej pracy. Aha. Ale jak ta druga połówka ma nagle popracować intensywniej, to po pół minuty jest zdyszana i ona twierdzi, że nie, że tak nie da rady i z takim intensywnością to nie. Ale jak leżysz i mówi to szybciej, głębiej i w ogóle, to nie, to już masz z 5 minut dybać. Tak więc to tak tylko działa zazwyczaj w jedną stronę.
0: No właśnie, wy to byście chciały tylko leżeć, pachnieć.
1: Paweł, Mikołaj, dla 3 minut to nie opłaca się rozebrać. Ale w 3 minuty, nawet mniej, można wygrać bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: I to się zdecydowanie opłaca. Słuchajcie Melo Radia, bo są bilety do wzięcia, niedługo będą też karnety.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: reklama.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl. To się opłaca.

0: stary. Gorąco.
1: Oj, dobre słowo, tak, tak, tak. No właśnie, jest gorąco nie tylko u nas, ale w ogóle w całej Europie.
2: Zgadza
1: i
2: się.
1: W Londynie miała się odbyć konferencja.
2: Świetne.
1: Temat: adaptacja społeczeństw do rosnących temperatur.
2: Bardzo ważne to jest.
1: Niestety konferencja się nie odbyła, ponieważ w Londynie są zbyt wysokie temperatury.
2: I nie dowiemy się, jak sobie radzić z tymi upałami.
1: Niestety. No ale są tacy, którzy twierdzą, że zmiany klimatu nie ma, bo w zimie jest zimno, nie?
2: No, no tak, jak jest lato, to...
1: To jest ciepło.
2: Ciepło.
1: Wszystko się zgadza.
2: Andy Dust, Curries.

0: Jak ty ładnie śpiewasz. Lumix, Self-Aware. Tak podkręcamy tempo w Maloradiu.
1: A już o 15 zagramy
2: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Punktualnie o 15 to zagramy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Uwaga, super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.

0: FM. Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Dobry news na początek wakacji. Wreszcie można przejechać między Gdańskiem a Szczecinem. Drogą ekspresową do ruchu został oddany ostatni odcinek trasy S6. Będzie łatwiej pozbyć się wraku samochodu. 30 czerwca w życie wchodzą przepisy, które ułatwią złomowanie pojazdów, mówi Anna Swoboda z firmy Olmet.
3: Osoby chcące zezłomować auta nie będą już musiały wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
2: Na złomowaniu auta można zarobić do kilku tysięcy złotych. No i jeszcze mundial, bo za nami półmetek. Bramek pada najwięcej od blisko pół wieku. Trybuny zazwyczaj pękają w szwach. Są też pierwsi przegrani. Walizki mogą pakować m.in. Czechy, Haiti i Turcja.
1: Mamy godzinę 15:00, słuchacie Freak Fightu i pojeździmy trochę samochodem.
0: Tak, ale to nie będzie prosta podróż, bo nie. Gorąco.
1: Masz klimę.
0: A nie. Średnio działa.
1: No właśnie.

0: Mozimen wystąpi na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom, a ja mogłam z Mozimenem pojechać do Francji kiedyś. Nie skorzystałam.
1: No, to głupio zrobiłaś.
0: Nie tak bardzo głupio, jak pewna pani kierowca.
1: Oj, zdecydowanie. Pewna kobieta na A1, no niestety ominęła swój zjazd.
0: Zdarza
1: więc
0: się.
1: Postanowiła zrobić najbardziej logiczną rzecz na świecie.
0: Tak?
1: Zawrócić i pojechać pod prąd na autostradzie.
0: Wow, a może ona myślała, jest po prostu w trendach, że występuje w GTA.
1: A może tak być. No ale to zapłaci więcej teraz niż to 400 zł za grę.
0: A
1: myślę,
0: ile?
1: Że taki mandat to troszkę więcej.
0: Dużo więcej?
1: No za jazdę pod prąd na autostradzie mam nadzieję.

0: Jack Jones, Never Be Lonely. Czy teraz jest ten czas, kiedy ty mówisz, a ja nie rozumiem?
1: Tak. Znaczy, zrozumiesz na pewno. Okay. Przynajmniej drugą część. No więc Ekwador to jest taki kraj.
0: Zgadza się.
1: Który teraz osiągnął historyczny sukces na mundialu, ponieważ pokonał Niemcy 2-1 i tym samym zapewnili sobie udział w fazie pucharowej. I to jest tak wielki sukces
0: dla
1: Ekwadoru, no bo pierwszy raz w historii im się to udało. To jest tak wielki sukces, że dzisiaj mają dzień wolny, bo prezydent Ekwadoru ogłosił święto i jest wolny od pracy.
0: Wyobraź sobie, że jakimś dziwnym trafem, dziwnym cudem Polacy coś wygrali. Przecież my byśmy mieli wolny miesiąc.
1: Ale, no właśnie, a wyobraź sobie, że 4 lata temu my też historycznie wyszliśmy z grupy na mundialu i nie było wolnego.
0: Ale co dalej? Co to znaczy, że wyszliśmy z grupy?
1: No to znaczy, że dostaliśmy się do fazy pucharowej, z której natychmiast odpadliśmy, ale... No sukces był tak samo jak w przypadku Ekwadoru, tylko nie było dnia wolnego.
0: Wow. A to nie był przypadkiem mniejszy sukces niż...
1: Nie no, dla nas to też był duży sukces.
0: Aha.
1: Nie było dnia wolnego, ale miały być premie dla piłkarzy, tylko potem się wszyscy oburzyli, że oni krzyczą premia w szatni i nie dostali.
0: I dobrze.
1: Tak, a potem poleciał trener.
0: O, biedny.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait. Czy mamy tutaj fanów Shreka, ręka do góry?
1: To ja.
0: To ja też.
1: To znaczy tych pierwszych dwóch. Ja liczy się?
0: Też się pod tym podpisuję, ale będzie spin-off.
1: Tak, no właśnie ten trailer najnowszego Shreka został średnio chyba odebrany.
0: Więc na szybko wymyślili nowy film.
1: I o tym wam powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Potwierdzone info.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Four Strings Melo Radio. 30 czerwca 2028 to wtedy wyjdzie spin-off Shreka.
1: Będzie film o ośle. To jest chyba jedna z najlepszych postaci. Natomiast...
0: Tak?
1: No wiadomo, w polskiej wersji językowej chyba nikt pana Sztura nie zastąpi.
0: Przypomnijmy sobie, jak osioł brzmiał.
1: Tak, tak.
2: Samotność, ciężki los, przyjacielem mym bądź.
3: Dość! Przestań! I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół?
0: Utożsamiam się z osłem.
1: Co masz na myśli?
0: Nie, nic.
1: To moje bagno.
0: Nasze bagno.

0: siedzi nam ten kawałek. Hard to be humble, Mikolas, Trips. Trips w sumie, bo to Polak.
1: Ale mieszka w UK, więc teraz Trips, nie?
0: Dlatego nie odpisuję na DM.
1: For my mates, Trips.
0: Trips, yeah, that's true. Będzie gorąco i to nie jest tajemnica, ale będą pewne udogodnienia w związku
2: tak,
0: z tym.
2: Tak, dla podróżujących koleją, tak? I o tym w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix, Jen i Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16,
1: bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Zwie-

0: promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją lub kartą. Lody Manhattan 1,4 litra, jedynie 14,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry, 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Co jest grane w Słupcy?
12: Urszula Salamon, zapraszam. W Strzałkowie startuje Good Wave Festival. Wystąpią na nim Messiah, Sztos, Miły Ac, Rasluta i Kamil Sucharski. Wstęp wolny. Wydarzenie jest częścią Dni Strzałkowa. Rozpocznie się niebawem, bo o 17 na stadionie Przewyszyńskiego. W ten weekend chłodu możecie szukać w Sokolni. Zobaczycie tam m.in. piątą część słynnej animacji Toy Story. Cowboy chudy wraz z przyjaciółmi mierzy się z nową technologią popularną wśród dzieci. Seans w soboty i niedzielę o 16 i 18 w kinie Sokolnia w Słupcy. I jeszcze zaproszenie do Zagórowa. 5 lipca odbędzie się tam muzyczne powitanie lata. Zagra m.in. zespół Łydka Grubasa. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
13: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Ceny paliw w wakacje mogą być wyższe. Stanie się tak, jeśli rząd zakończy program ceny paliw niżej. Według biura Reflex ceny mogą wzrosnąć do 60 groszy za litr. Jeśli w czasie zbliżających się upałów chcielibyście zrezygnować z podróży pociągiem, no to możecie zwrócić bilety, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
16: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
15: Nawet tych, które kupowane były jako bezzwrotne. A w związku z upałami zmieniają się wakacyjne destynacje mieszkańców państw Zatoki Perskiej. Według emirackich agentów podróży popularniejsze stają się Szwajcaria czy Austria.
13: 70 gałek lodów można mieć za 500 zł.
17: Czy to jest dużo lodów, czy mało lodów? Chyba mało.
13: dużo. 70 gałek.
3: Ała, jestem gruby.
13: Mikołaj, hej.

0: Velvet Chemistry w Maloradiu. Wyobraźcie sobie, że macie wielkie plany. Mm-hmm. Chcecie mieć dom. I wyobrażacie sobie siebie w tym domu.
1: No ale niestety, żyjemy w Polsce i wiecie jak to jest. My to. Pato deweloperka.
0: I o tym za chwilę pogadamy.

0: Karłowo.
1: O.
0: Mogłaby tak Roxana Węgiel zaśpiewać przy tej okazji.
1: To chyba by musiała być jakaś sponsorowana piosenka. Ale w Darłowie, no... Darłowo pojawiło się na mapie Polski już po raz drugi, można powiedzieć, ponieważ inwestor budował tam takie szeregowe domy z ogrodami i miały tam być takie strefy handlowe, ale coś nie wyszło i teraz jest tam Biedronka.
0: Wow! Blisko, tak jakby na przykład ja czasami mam wrażenie, że sklep jest dla mnie jak dom, tyle wydaje.
1: To chyba nie w ten sposób. No dobra, to prawda, osiedle wygląda jak domy, są te daszki spadziste i tak dalej, no tylko w środku jest Biedronka, nie? Podobno no plan im się pozmieniał. To jest trochę tak, jak wiesz, w Wordzie próbujesz obrazek przeciągnąć i cały dokument się rozjeżdża. To na pewno musiało się to wydarzyć.
0: Najgorzej.

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Dzisiaj mamy dla was 500 zł.
2: To jest dużo pieniędzy.
0: Dużo.
2: I tyle pieniędzy chciałaby mieć Agnieszka, do której już teraz dzwonimy. Agnieszka ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
0: Coś czuję, że to się uda.
3: Halo!
0: Halo, cześć Agnieszka, cześć Mikołaj, Meloradio.
3: Jezu, wy podkręcacie temperaturę.
0: No, a jak? Co porabiasz, Agnieszka?
3: Ja się chłodzę w basenie.
0: Naprawdę?
2: Ale zazdrościmy ci teraz, mimo że siedzimy w klimatyzacji.
0: A mogę dołączyć?
3: Możesz, no.
2: A ja, dobra, może nie, zapytam.
0: Dobra, też możesz. Agnieszka, byłaś na meloradio.pl. Na co ci 500 zł?
3: Wiesz co, mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać na jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. Mm. I jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy, więc chcemy spróbować. Nam się to uda, bo to wygląda tak dosyć prosto, łatwo.
2: Może wytłumaczmy słuchaczom, co to są supy, bo ja też nie wiedziałam.
0: Ja w ogóle co roku pływam. To takie wielkie deski na jeziorze sobie zawsze
3: supy
0: pływam.
3: To są takie, tak, tak. I co, łatwo?
2: To się okaże. Wszystko, Agnieszka, przed tobą.
0: Jeżeli lubisz wpadać do wody...
3: No, jest tak gorąco, że
2: to sama przyjemność,
3: no.
2: A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Jesteście najlepsi.
0: Ty jesteś.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.

0: i wesele.
1: A jak run, run, river, na jedną nóżkę, na drugą, hop. A jeszcze w tej godzinie będą mroczne rzeczy.
0: Pomówimy o treściach w internecie.
1: Jakich?
0: No takich sztucznych treściach.
1: Ojoj, zrobiło się dwuznacznie.
0: To tak specjalnie.
1: Zostańcie z nami.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
3: MediaMarkt. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to Twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99, teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99, teraz tylko 7,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Natalia Nykiel, bądź duży w Meloradiu. Jesteśmy o krok od martwego internetu, taki nagłówek nam wyskoczył. Straszne. Tak.
1: Teoria martwego internetu polega na tym, że podobno w internecie będą niedługo same boty, które będą same sobie odpowiadać, tworzyć treści. I właśnie to się zaczyna, ponieważ na TikToku podobno prawie 60% treści tworzono jest przez sztuczną inteligencję.
0: Masz rację, moje wszystkie filmiki na TikToku to są kotki AI.
1: Najgorsze są jednak treści dla dzieci. Tam prawie 97% jest tak przy użyciu AI.
0: Na szczęście u nas w Meloradiu jest zupełnie na odwrót.
1: Nasze sociale są zawsze robione przez ludzi, zresztą bardzo zdolnych. Wbijajcie. Polecamy też kanał nadawczy Meloradia, bo tam można zerknąć za kulisy.
0: Na przykład wczoraj mogliście się dowiedzieć, co jedliśmy z Mikołajem na obiad.
1: Fascynujący content.
0: Talk to you. Another.

0: Alaba ma ten w Meloradiu. Ula.
1: Tak, słucham.
0: Co przygotowałaś ciekawego dla nas?
1: A na przykład coś dla fanów Heroesów, czyli takiej gry kultowej.
0: A ja wiem, milion godzin przegranych.
2: O, ale trójka, no czwórka, trójka, o której mówimy
0: no
2: częściej.
0: Mam nadzieję.
2: A.
1: No tak? Też.
0: A, okej. Okay.
3: A już o 17:00 zagramy.
2: Just the way you are, Milky i David Guetta.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
3: Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
11: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
16: O reklamie. Autopromocja.
17: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: 9 FM. Co jest grane w Słupcy?
1: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro warto wybrać się do Oleśnicy. Z okazji Nocy Świętojańskiej nad strumykiem Rudawa rozpocznie się tradycyjne puszczanie wianków. Wcześniej też czeka wiele atrakcji. Poczęstunek koła gospodyń wiejskich czy dmuchańce dla dzieci. Początek wydarzenia o 16 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Oleśnicy. Jutro warto też wybrać się na Dni Strzałkowa. Wszystkie wydarzenia odbędą się na stadionie Polanina. Gwiazdą wieczoru będzie Wiktor Dyduła. Na koniec propozycja filmowa. W Sokolni w ten weekend zobaczycie najnowszy film Pawła Pawlikowskiego – Ojczyzna. Obraz opowiada o relacji między Thomasem Mannem a jego córką Eriką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Seans w sobotę i niedzielę o 20 w kinie Sokolnia w Słupce.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Jest tymczasowy areszt dla obywatela Francji, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia. Mimo upałów lasy pozostaną otwarte, zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
4: One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
3: Bo na większości obszarów wilgotność ciułki jest mniej więcej taka jak kartki papieru. No i jeszcze coś dla fanów Heroesów, chodzi oczywiście o grę. Koncert symfoniczny muzyki z tej kultowej gry będzie w Warszawie 25 lipca. Bilety jeszcze są.
5: Jedziemy?
2: Pewnie.
3: Ja dobra. Też.
5: Płacisz?
3: Nie.
5: I mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu. Przyda się WhatsApp Melo Radio za moment.
2: Po raz kolejny zadamy wam ważne pytanie. Dzisiaj związane z wakacjami.
5: Okej, niech będzie.

0: Wakacje, oficjalne wakacje dla wszystkich uczniów. Brawo!
1: Yeee!
0: Zdaliście, mam nadzieję.
2: Nawet jeśli nie, to nie matura, chęć szczera zrobić
0: oczywiście
2: z ciebie oficera. Chociaż akurat teraz na oficera też trzeba mieć maturę, więc to już nieaktualne.
0: WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy, czekamy na głosówki od was. Co można zrobić w szkole na literę U?
2: Można na przykład uciekać z lekcji. To była moja ulubiona czynność w szkole.
0: Moją ulubioną czynnością było udawanie, że coś umiem.
2: Albo można też udawać właśnie, że się zapomniało o pracy domowej, a po prostu się jej nie zrobiło z lenistwa.
0: Czekamy na głosówki od was. Co można zrobić w szkole na literę U? WhatsApp Meloradia znajdziecie gdzie?
2: Na meloradio.pl.

0: Vanessa Alexien, Paulina Book of Love. Robi się gorąco w naszym studiu i to nie przez pogodę, przez tak gramy, bo w końcu podkręcamy tempo.
1: Oczywiście.
0: I sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U. Zaskakujecie nas, drodzy słuchacze.
1: Pojawiły się takie propozycje, które mi na przykład przez myśl nie przeszły.
0: Tak, to prawda. Grzesiek nagrał nam taką głosówkę.
2: Co można zrobić w szkole na literę U? Upozorować kolejny pogrzeb babci. Mieliśmy w klasie takiego eksperta, który chował babcię przynajmniej raz w miesiącu. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
1: To jest jakiś sposób, prawda?
0: Zuzia napisała, że po prostu uczyć się.
1: Tak, Zuzia też powiedziała nam, że można się uczyć, ale chyba jeszcze się zgrywa, bo jest dużo dźwięków, a tylko dwie ręce do zgrywania.
0: Cztery.
1: Tak? To gdzie byłaś przez ostatnie trzy minuty na przykład?
0: Uciekałam od wejścia. Taki żart. Po prostu sobie biegałam.
1: Ale wrócimy jeszcze oczywiście do tematu. Co można robić w szkole? Na literę U.
0: Czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dracula, tak podkręcamy tempo.

0: Hauda ze film w Maloradiu. Sprawdzamy, co można robić na literę U w szkole. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście najlepsi. I mamy głosówkę od naszej słuchaczki.
1: Ponad 20 lat temu, to była szkoła podstawowa, zaczęłam się kłócić z moim kolegą. Powiedział, że mam bardzo brzydkie piegi i niestety go ugryzłam. I to tak mocno, że został ślad.
2: No przynajmniej ma pamiątkę ze szkoły, nie?
0: Każdy ma jakieś pamiątki, prawda?
2: A ten ma zawsze przy sobie.
0: Piękne, to jest taka historia miłosna, można by
2: powiedzieć. Trochę tak. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another

0: Raczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family, kawa mielona, 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: BFF Bambi and Kleosia. A my ciągle sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U.
1: Tak, i dostaliśmy od Lidii ciekawą propozycję.
2: W szkole na literę U to można umalować się przy ulubionej umywalce, żeby po rozdaniu świadectw udać się na ulubione meloparty.
0: Piątka z plusem!
1: Życzymy wam wszystkim udanych wakacji, jeżeli je macie. Zostańcie z Melo, bo my będziemy całe lato podkręcać wam tempo oczywiście.

0: seksualne.
1: Kończy, dzisiaj mieliśmy temat stosunków seksualnych i pan się oburzył, że ja nie mogę się wypowiadać na ten temat, bo kobiety to tylko leżą i nic nie robią. Słuchamy cię jako eksperta.
2: Czekaj, jest tak gorąco, że ja muszę to jeszcze raz przebuforować.
1: Cześć, Kończu, tak w ogóle.
2: Cześć. Mów o czym chcesz, ja tylko chciałem powiedzieć, że myślałem, że dzisiaj to ty będziesz mokra, ale ja jak widzisz dzisiaj, to ja jestem mokry.
1: Bo jest gorąco, no, cieszymy się, kobiety są gorące, let's go.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje w piątek, sobotę oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6,99 zł za kilogram. Majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złote 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy top. Różne rodzaje.

0: sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka. Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
1: Na zegarkach dochodzi 18, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
2: Dobry news dla kierowców. W związku z falą upałów ten weekend będą ułatwienia na autostradzie A1. W przypadku kolejek możliwe będzie otwarcie bramek na odcinku Gdańsk-Toruń. Upalnie w Tatrach przewodnik TPN Tomasz Zając radzi więc, żeby wychodzić na szlak jak najwcześniej.
3: No i oczywiście dobre przygotowanie, czyli czapka z daszkiem, krem z filtrem, na pewno okulary przeciwsłoneczne. Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć.
2: W Tatrach obowiązuje zakaz chodzenia po szlakach od zmierzchu do świtu. No i jeszcze przypominajka na koniec, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa 30 sierpnia.
1: Czyli będzie się można obkupić, jednym słowem.
2: Będzie można.
1: Dobrze, że wypłata przyszła, to przynajmniej będzie co wydawać.
2: Oj, tak.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Oj, będzie gorąco, bo też sporo się wydarzyło w naszym notowaniu. Część numerów spadła, część poszybowała w górę, są też nowości. No, jednym słowem, dzieje się, Konrad Tarczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. No, mówiłem, że już w emocjach jestem. No, ale dobrze, zobaczmy w takim razie, co na miejscu dziś 30. Tutaj Can't Deny It to spadek z miejsca 28. A co na 29? No, tytuł pięknie wyśpiewany, Better Times, to spadek z 26. No i na kolejnym miejscu też mamy spadek. Rumors na 28 z 25, a co na miejscu 27? Tutaj dziś Gips PZ i Karnawału.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ależ to dobrze brzmi. Lou Mix i Sunflower na 25. miejscu 30 Meloradia i to jest nowość w naszym notowaniu. Tak sobie zajrzałem na jego sociale, no bo pod tym kawałkiem, słuchajcie, w sieci już kilka milionów wyświetleń, co chyba nikogo nie dziwi, ale w socialach taka cisza. No, może ten sukces właśnie tak sprawił, że teraz trzeba jednak chwilę odpocząć, ale my w 30 Meloradia ani chwili nie odpoczywamy, bo już teraz przed nami miejsce 24 i bardzo ładny awans z miejsca 29. Wcale wam się nie dziwię, bo ja też bardzo lubię ten kawałek. Alabama Ten, Moonlight i Fordo to już teraz przed nami.

Don't Want Your Love, Eileen Mealy Goulding na miejscu 22, 30 Meloradia. No tutaj mamy spadek od szoczka z miejsca 19. U Eli dzisiaj bardzo gorąco, no ale to zresztą w Polsce też mamy wielkie upały. No i oczywiście bardzo gorąco jest też w 30 Meloradia, no choćby za sprawą świeżynek i nowości.

0: W Melo na miejscu dzisiaj się pojawili 20, jeżeli chodzi o numer Hard to be Humble. Trips, czyli człowiek, który chyba jest najsłynniejszy w Polsce, jeśli chodzi o osoby z niebieskimi włosami, chociaż wiem, że dziewczyny pewnie by zaraz powiedziały, że to wcale nie jest niebieski, tylko jakiś zupełnie inny kolor. Tripsa dzisiaj można na przykład w Legnicy posłuchać, jutro będzie w Jarosławiu, później w Trzebini. No jednym słowem, pracowity chłopak. A my też pracujemy, bo za chwilę miejsce 19:30 Melo Radia. Zdradzić wam? No zdradzę, to będzie halo, więc nie odchodźcie daleko.
1: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. You ready?
8: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Radio. Odkręcamy
1: debo. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Fuka Eliwka i Enklawa z numerem Chcę Więcej. Dzisiaj na 18 miejscu 30 Meloradia. No a w związku z tym, to oni na pewno chcą też więcej waszych głosów na meloradio.pl, bo ostatnio byli na miejscu 15. Także spadek zaliczyli. A jak będzie ze świeżynką, która już teraz przed nami? No, coś czuję w kościach, że będzie bardzo dobrze, bo spotykamy się ponownie po 6,5 roku. O, tak napisał Alan Walker na swoich socialach. No i jak dobrze, że oni się spotkali ze sobą w tym numerze, bo ostatnim razem tak nas zachwycili kawałkiem Alone. Dziś postawili na Fate, Alan Walker i Ava Max postawili ten numer. To świeżynka w playce Meloradia i propozycja do naszej listy. Are you ready? Here we go. Najlepszy drop nowych hitów w

Jakoś tak to mniej więcej brzmi, nie? No one zrobiły to zdecydowanie lepiej. Modelki i Włodarski i Lubię Cię jak lato. No trochę słońca wyszło i proszę bardzo od razu, jaki awans z miejsca 22 na miejsce 16 w 30 Meloradia. A kto dzisiaj na 15? No, duet, który bardzo lubicie, chociaż to bardzo stary duet, można by powiedzieć, bo w 2012 roku ten numer powstał. Gdzie my wtedy byliśmy? No świat się wtedy miał podobno skończyć, na szczęście się nie skończył i dzięki temu możemy tego numeru po tylu latach słuchać, no i on wciąż wam się podoba, choć to drobny spadek z 11 na 15. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to już teraz.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5. Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRS. So 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Let's go.
0: Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
3: Odliczamy i zwalniać bynajmniej nie planujemy. Ja tak tylko przypomnę, że jeszcze przed 19 na miejscu 14 Magnetyki Bausa. Teraz przed nami miejsce 13. Powiem tylko jeszcze ładnie dzień dobry. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam na kolejną część 30 Meloradia. No dobra, pechowa 13, a może nie taka pechowa, ale Farmen i Body Talk to już teraz przed nami.

0: No ponad 4 miliony wyświetleń pod tym kawałkiem w internetach chyba mówią same za siebie. To Gibbs i Dophouse w Meloradiu na 12 miejscu 30 Meloradia. No tutaj akurat mamy spadek z miejsca 8, ale oczywiście możecie to nadrobić na meloradio.pl. Zajrzałem też w komentarze pod świeżynką, którą już teraz dla was mam. No i tutaj wszyscy piszą Banger Button. No i że to będzie hit tego lata. Wcale się nie dziwię, bo to jest naprawdę świetny kawałek. Shine to Urzel, French Montana, David Guetta i Ivan Martin, to świeżynka w playce Melo. Yeah!
1: Najlepszy nowy.

No i w przypadku tego kawałka zdecydowanie jest Fire Fire, bo ostatnio na miejscu 17 30 Meloradia, dzisiaj na 10 Fire Fire, a co na 9? No bardzo, bardzo przyjemny kawałek, a mianowicie John Summit, The Chainsmokers i All The Time. No to co, gramy już teraz.

0: Ależ los bywa przewrotny, bo to Topic i Becky G z numerem Sorry Papi ostatnio na pechowym miejscu 13, a dzisiaj proszę bardzo, na szczęśliwym miejscu 7. A czy na któreś miejsce powędruje świeżynka, która teraz w naszej playce za tydzień? No oczywiście wszystko w waszych rękach, meloradio.pl, tam zaglądajcie. Świeżynka od Aloka i od Jennifer Lopez. No internet zapłonął i sociale w związku z tym kawałkiem. Ja się wcale nie dziwię, bo takie połączenie mogło dać tylko taki znakomity numer, czyli Everything is Fine.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Dialog, Jennifer Lopez i Everything is Fine to świeżynka w Playce Melo, a za chwilę u nas miejsce szóste.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Meloradio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: mały, ale jednak spadek z miejsca trzeciego na miejsce czwarte. Just the way you are, tutaj David Guetta, który już niebawem na Tomorrowland. No ja już się nie mogę doczekać, tak jak i też się nie mogę doczekać debiutanckiego albumu Jazzy, ten już 23 października, czyli jeszcze chwila, ale właśnie Jazzy promuje ten nowy album kawałkiem Invisible, który stworzyła z Chrisem Lorenzo. Ta świeżynka w playce Meloradia już teraz przed nami? No to co? Dajcie głośniej i głosujcie na meloradio.pl.
1: Najlepszy nowych hitów w Melo.

No ładnie, żeście poklikali, że ten numer, czyli Run Run River, który za nami na miejscu trzecim wylądował i to też świeżynka w naszym notowaniu, ponieważ on tak wskoczył dzięki waszym głosom właśnie od razu na miejsce trzecie. A teraz przed nami miejsce drugie, no i tutaj niestety boli, bo to spadek z miejsca pierwszego. Talk to you, another... Ale nadal bardzo dobre. Za tydzień może wrócić na szczyt meloradio.pl. Tam możecie głosować.

0: zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym. Dzisiaj niestety srebro dla nich, ale za tydzień to się oczywiście może zmienić. Another i Talk to You, a teraz przed nami najważniejszy moment trzydziestki Meloradia, bo...
1: To jest numer jeden trzydziestki Meloradia.
0: A tym numerem dzisiaj zostaje Urzel i Moving to the Sun.

Angel i Moving to the Sun, czyli numer 1 30 Meloradia. Ten za nami, a to oznacza, że możecie głosować od nowa na meloradio.pl na kolejne świetne kawałki.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Teraz łupca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

Fukaj, Liwka i Enklawa w numerze Chcę Więcej w Melo na 14 minut po 20. A teraz zabieram was na wycieczkę do 2010. David Guetta nazwał ten numer jednym ze swoich najbardziej klasycznie brzmiących elektronicznych numerów. Porównał go do legendarnego Love Is Gone. No i w tym numerze miała wystąpić grupa The Black Eyed Peas, no ale nie dogadali się z Guettą. Dogadali się za to z Fergie. Jeśli nadal chcesz to zrobić, to zrobimy to razem, tak powiedział do Fergie Guetta. No i dodał, chciałem zatrzymać tam Chrisa Willisa, ponieważ pracuję z nim od początku. On jest najlepszym piosenkarzem na świecie. No i tak powstał numer Getting Over. On już teraz przed nami.

Ależ ten kawałek dobrze brzmi po odświeżeniu w oryginale 1986. Wielu z nas to raczej na świecie pewnie jeszcze wtedy nie było i Cat & Crew. No i panowie z Komodo wzięli ten kawałek na warsztat w 2018 i bang, drugie życie. No i prawie 280 milionów wyświetleń w sieci, co chyba zresztą nikogo nie dziwi. A teraz Ej ten kot i nie pierwszy raz, to świeżynka w naszej playce, jeszcze pachnący nowością numer. No to gramy.

tak nakręcamy się na najlepszą zabawę. To jest Before w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze 19 minut przed 21. A teraz 10 lat wstecz was zabiorę do 2016 roku. Coldplay, Beyoncé i Hymn for the Weekend. Oryginalny singiel pochodzi z 7 albumu studyjnego Coldplay. Teledysk został nakręcony w Indiach, a swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, że produkcją tego numeru zajmował się m.in. Avicii. No to posłuchajmy.

John Paul, If She Doesn't Mind w Melo, numer z 2011 roku. Piosenka napisana m.in. przez Bennego Blanco. A co ciekawe, najpierw ten numer został wydany tylko do francuskich stacji radiowych. No to dobrze, że i do Polski trafił, no bo sami przyznacie, że świetny kawałek. A sporo się też będzie działo u nas po 21, bo wtedy Sunrise On Air będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival. Także nigdzie się nie ruszajcie, no co najwyżej gdzieś tam sobie coli dolejcie i szybko wracajcie do radia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że ty wyleczę mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to mój.

0: Zakręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Sunrise, yeah. Sunrise on Air w Meloradio.
10: No co ja wam będę mówił, czekałem na ten dzień cały tydzień i jeszcze bardziej czekam na Sunrise Festival, który od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, ale my się rozgrzewamy razem z Sunrise on Air w Meloradiu. No i wy na Sunrise też możecie pojechać. Mam dla was 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę, żeby zakończyć go z przytupem, bo wtedy między innymi pojawi się Afrojack, Hardwell czy Skytek. Co musicie zrobić? No krzyknijcie nazwisko albo ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej. No i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Przypomnę, krzyknijcie nazwisko lub ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę czekają, a my nie czekamy z dzisiejszymi setami, które przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage. No, chłop, który zwiedza świat, można powiedzieć, bo w najlepszych europejskich klubach przez tętniące życiem parkiety Azji, aż po najbardziej gorące imprezy w Ameryce Południowej. Tam go można usłyszeć, będzie też na Sunrise Festivalu.
0: Sunrise on Air.

0: to Sunrise on Air w Melo Radio do Sunrise Festival. Coraz bliżej ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No my już powoli możemy myśleć, jak tam walizki spakować, ale słuchajcie, oni, żeby to wszystko ogarnąć, to się muszą dopiero namyślić, no bo organizacja tego festiwalu przypomina, słuchajcie, takie funkcjonowanie małego miasta, no bo na kilka dni powstaje po prostu ogromna infrastruktura tam z zapleczem technicznym, gastro, strefą wypoczynku, punkty medyczne, zaplecze dla artystów, no jednym słowem mnóstwo tego wszystkiego trzeba przygotować. No, tym bardziej, że nad tym, żebyśmy nie tylko się dobrze bawili, ale byli bezpieczni, czuwa kilkaset osób. Ochrona, ratownicy medyczni, strażacy, służby techniczne, koordynatorzy. No jednym słowem, dużo, dużo się tam dzieje. No i oczywiście najlepsza muza na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Końcówka lipca, początek sierpnia. Oj się, będzie działo. No i dlatego wy też tam musicie być. Mówiłem parę chwil temu, że czekam na wasze głosówki z krzyknięciem nazwiska albo ksywy osoby, na którą najbardziej czekacie i to w najbardziej kreatywny sposób.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No i się doczekałem bardzo szybciutko głosówki i Jasiu się nagrał na WhatsAppie Melo.
2: Hardware.
0: No prawie jak na meczu piłkarskim się prawie poczułem. Jasiu, no to w takim razie dla ciebie ta podwójna wlotka na niedzielę na Sunrise Festival leci do ciebie. Ty już się możesz pakować. Cały czas czekam na wasze kolejne głosówki oczywiście, ale nie czeka secik od Creama, który dla nas go przygotował, a ten, przypomnę, wystąpi 1 sierpnia na Red Stage.

0: To Sunrise on Air w Melo Radio, tak nakręcamy się na Sunrise Festival, czyli jeden z pierwszych polskich festiwali, który regularnie swoją drogą sprowadzał największe gwiazdy światowej sceny elektronicznej w czasach, gdy muza elektroniczna nie była jeszcze tak popularna. No to wtedy już w Kołobrzegu występowali artyści, którzy są dziś ikonami gatunku. No i to, słuchajcie, często się bardzo opłacało, bo za kulisami często się też artyści spotykają, którzy wcześniej nie mieli okazji pracować razem. No i nieraz się takie spotkania później kończyły wspólnymi produkcjami muzycznymi, co oczywiście nas bardzo, bardzo mocno cieszy. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Wy też możecie tam pojechać. Cały czas czekamy na wasze głosówki, w których krzykniecie nazwisko albo ksywę osoby, na którą czekacie najbardziej, i zrobicie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie.
1: Sunrise on Air.
0: No i taką głosóweczkę też dostałem od Marty.
2: Najbardziej czekam na pierdyknięcie Afro Jack.
0: Matko kochana Marta, jak ty zawsze tak długo kończysz i tak głośno krzyczysz, to ja współczuję osobom, które ciebie czasami zdenerwują, ale teraz mam dla ciebie radosną nowinę, bo to właśnie ty jedziesz na Sunrise Festival w niedzielę. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik do niego macie na meloradio.pl, a teraz kolejna porcja setu, który przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage.
1: Meloradio.

0: Sunrise on Air w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A na Sunrise Festival m.in. James Hype, Morten, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu, wielu innych. A żeby ich wszystkich było dobrze słychać, no to słuchajcie, w ciągu jednego weekendu na terenie tego festiwalu zużywane są dziesiątki kilometrów kabli. Wszystko po to, żeby połączyć sceny, ekrany LED-owe, światła, systemy nagłośnieniowe. No i też dlatego Sunrise Festival nigdy nie śpi, no bo podczas festiwalu część ekip pracuje praktycznie przez całą dobę. Kiedy się sety kończą, zaczynają się prace serwisowe, przygotowania do kolejnego dnia, próby dźwięku, na to wszystko, żeby to tak dobrze brzmiało. No i wy też o tym się możecie przekonać. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia, a ja, tak jak mówiłem, mam dla was wlotki właśnie na to wydarzenie.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: Wlotki za głosówki z ksywką albo nazwiskiem osoby, na którą najbardziej czekacie. No i dostałem taką głosówkę od Seby.
2: Afrojack, Afrojack, Afrojack!
0: Seba, ja bym powiedział, że szatan cię opętał, ale powiem tak, demon imprezowy to na pewno. Lecisz w takim razie na Sunrise Festival. Podwójna wejściówka właśnie dla ciebie wędruje, ale oszczędzaj głos, bo ja słyszę, że już z nim jest źle, a co dopiero będzie, jak będziesz krzyczał pod sceną. No to co, gramy kolejny secik Cream, który przypomnę, 1 sierpnia na Red Stage.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio.

To Sunrise on Air w Melo. U nas za chwilę dobre Melo z Tiesto. Koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo po 22 też sporo się będzie działo.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy.
5: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

0: branży radiowy speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wbija

Rich.

Yeah.